0: Sintonia da Felicidade. Felicidade. Na rede de rádios.
1: Sintonizou, grudou.
2: É música, é energia. É você ligado na rede de rádios.
3: Halo, halo? Z jakim problemem pan dzwoni?
4: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
3: To w czym problem?
4: A że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc z chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
3: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem
4: no tak.
3: Nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia?
4: A.
3: Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
4: Zamyka mi się strasznie smutno.